0: Jadwiga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować. Trochę

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł ton.
2: Rok, godzina.
8: Mój tylko

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

piątek, piąteczek, piątunio. I co z tego, że jest szósta rano i trzeba jeszcze mimo wszystko ten piąteczek przetrwać? Będzie dobrze. Zaczynamy podwójne espresso w moje Radio 24. Maciek Chorzowski, zapraszam do godziny 10.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło. Na północy oraz w centrum kraju temperatura wynosi około 16 stopni Celsjusza, a na południu i południowym wschodzie nieco niższa, około 13 stopni. Wiatr jest słaby lub umiarkowany. W niektórych regionach pada deszcz, zwłaszcza na północy i w centrum kraju. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1015 hektopaskali.

Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym carsharingu takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej 27 w okolicach przewozu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a także zakaz wyprzedzania. Ruchem kieruje sygnalizacja świetlna na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach staje się najbardziej znienawidzonym utworem na świecie. Takich w moje Radio 24 raczej nie gramy.

Czasami jest tak, że wstajesz lewą nogą, albo nawet oboma nogami, które okazują się być lewe. Jakaś taka złość, jakaś taka niechęć, oby jak najrzadziej, ale jeżeli dzisiaj tak macie, to mam nadzieję, że muzyka w mojej Radio 24 ukoi nerwy.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: moje, Radio 24.
1: No, jeszcze jeden dzień pracy przed nami, ale to chyba ostatni. No, przynajmniej dla większości z was. Tak więc szybka kawa i już za chwilę będziemy musieli wsiadać za kółko. Będziemy wam w tej trasie towarzyszyć.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce ogólnie ciepło, z temperaturami dochodzącymi do nawet ponad 19 stopni Celsjusza na południu kraju. W niektórych regionach pada deszcz, zwłaszcza na wschodzie i północy Polski. Ciśnienie jest raczej stabilne, wiatr słaby lub umiarkowany.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Balice 1 do węzła Targowisko w województwie małopolskim ruch może być utrudniony z powodu prac budowlanych. Na drodze ekspresowej S61 w województwie podlaskim między Suwałkami a Budziszkiem na jezdni lewej występuje nierówność. Na drodze krajowej nr 74 w województwie lubelskim ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej wynosi 8 ton czącia i pół. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

Z jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam 2 i to jest niewystarczające.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Również widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

A znacie taką przypadłość ludzką? Budzik dzwoni, a jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Są też tacy, którzy ustawiają sobie tych budzików na przykład 9. Na szczęście do takich nie należę. I z mojego doświadczenia wynika, że jak już trzeba wstać, to trzeba wstać. Inaczej ten dzień jakiś taki rozmemłany. Też tak macie? Mam nadzieję, że nasza muzyka pomoże wam podnieść się z łóżka. To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

8 rano, moje radio 24, piątek. Ja się cieszę, dlatego że nareszcie rozpocznie się weekend. Trochę się nie mogę doczekać. Ciekawe, jaka będzie pogoda.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 17 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju możliwe są opady deszczu, a na południu wiatr jest słaby. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie około 1015 hektopaskali.

Często mam tak, że sam zapach świeżo zmielonej kawy już działa na mnie pobudzająco. Mam nadzieję, że u was w domach już pachnie kawa, że jakieś śniadanie wlatuje na stół, albo może już po śniadaniu. Śniadanie to ponoć bardzo ważny posiłek. Życząc smacznego, zapraszam na kolejną porcję dobrej muzyki w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim od węzła Szczecin-Zachód, Kołbaskowo, do węzła Radziszewo ruch odbywa się z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę ze względu na przebudowę układu drogowego. Na drodze ekspresowej S3 w województwie lubuskim od Sulechowa do Zielonej Góry zajęty jest lewy pas ruchu na drodze dwujezdniowej z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Na drodze ekspresowej S8 w województwie podlaskim od Choroszczy do Porosły ruch odbywa się dwukierunkowy po jednej jezdni z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zakazem wyprzedzania ze względu na prowadzone roboty budowlane. Na drodze krajowej 29 w województwie lubuskim od Krosna Odrz do Polupina wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno Odrz. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

To jest moje Radio 24. Jest więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam.

Zdarza się nam, że wszystko z rana idzie jakby pod górę. Dzieciaki nie chcą, trzeba zrobić coś z kasztanów, a powinni o tym powiedzieć przynajmniej wczoraj o godzinie 22, no, najwcześniej oczywiście. Potem tak, toster nie działa, czajnik się zepsuł, zabrali wodę. Oby takich poranków było.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka gra dalej.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Po 9 w moje Radio 24 wcale nie zwalniamy tempa, wręcz je przyspieszamy, aby robocze obowiązki zepchnąć najszybciej jak się da i przynajmniej mentalnie o tej porze przenieść się w krainę błogiego weekendowego odpoczynku.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Aktualnie panuje ciepło w całym kraju. Na północy i w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, a na południu Polski słaby. Opady występują głównie na południowym wschodzie kraju oraz na północy. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1017 hektopaskali.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim zamknięta jest jezdnia w kierunku Gdańska. Ruch przełożony na drugą jezdnię odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Ograniczenie szerokości do 3 metrów. Na drodze ekspresowej S5 w województwie dolnośląskim zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu z powodu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na drodze ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim zablokowany jest pas awaryjny. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpo? Zwykły kubeczek, może małe espresso, a może 15 litrów byłoby najlepszym rozmiarem.

Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, z temperaturami wahającymi się od około 16 stopni Celsjusza na północy do ponad 22 stopni Celsjusza na południu kraju. W niektórych regionach, zwłaszcza na wschodzie, możliwe są opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie, wiatr jest słaby lub umiarkowany.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

to moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie. Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

Dwie minuty, jedno miejsce i cała masa ciekawostek. Mazowsze w dwie minuty. O 12.30 i 22.30 lecimy codziennie w moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Polska godzina.
1: Polska godzina. Mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem.
2: Słuchasz,
1: że to
2: Moje Radio 24.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie Lasy Przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wodbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: moje Radio 24.
1: Słuchasz moje Radio 24. U nas o tej porze zawsze pozdrowienia naszych słuchaczy. Możecie zdecydować, co będziemy grali w następnej kolejności. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, z temperaturami w okolicach 20 stopni Celsjusza na południu kraju i nieco niższych na północy. Na większości obszarów Polski wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1015 hektopaskali. W niektórych regionach możliwe są opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoń 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest Moje Radio 24.

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

moje Radio 24. O 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68 czeka.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla MojeRadio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami w okolicach 18 stopni Celsjusza. Na południu Polski jest nieco cieplej, a na północy odczuwalnie wilgotniej. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1015 hektopaskali. Wiatr wieje słabo do umiarkowanie, z wyjątkiem zachodnich regionów, gdzie może być trochę silniejszy. Sporadycznie występują opady deszczu, głównie na wschodzie i południu Polski.

Radio jest dla Ciebie, dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

0: prijatelja Dida. Stirta jest podpalona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

Moje Radio 24. Informacje. Jest przełom w zablokowanych przez Węgry negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Budapeszt zgodził się na wysłanie do Ukrainy i Mołdawii formalnego listu rozpoczynającego procedurę otwarcia szóstego obszaru negocjacyjnego dotyczącego stosunków zewnętrznych jej. To pierwszy z pięciu pozostałych obszarów negocjacyjnych, których uruchomienie Węgry zablokowały 23 czerwca pątkę. Premier Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej przyznał, że Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze związane z potencjalnymi rosyjskimi prowokacjami. Według niego najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa kraju, a zagrożenie jest jak najbardziej realne. W nocy z czwartku na piątek doszło do niepokojącego incydentu na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Pęcią Udi. Wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków, w którym mieści się dział kadr. Jak się okazało, przez okno do środka dostał się mężczyzna, którego ochroniarze zatrzymali na miejscu. Był to cudzoziemiec. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

0: ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Moje Radio 24. Informacje. W świecie brytyjski dziennik Times informuje o tajnej jednostce wojskowej Ukrainy, Kairos Ponti. Jej żołnierze przeprowadzają śmiałe ataki dronowe na Moskwę i inne kluczowe obiekty w głębi Rosji. Jednostka ta stała się jednym z najważniejszych celów rosyjskich służb Mounted. W polityce premier Donald Tusk ocenił, że to, co zrobił Andrzej Duda jako lobbysta jednej z firm, jest niedopuszczalne, Ponti. Mówi o wizycie byłego prezydenta w agencji uzbrojenia z udziałem przedstawicieli firmy Fintech Zen.com, której działalności przygląda się prokuratura Unia. Tusk podkreśla, że mówimy o ważnych sprawach i dodaje, że firma straciła szansę na zdobycie kontraktu wojskowego PIN. W województwie śląskim problem dzieci z nowotworami. Oddział w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach został zlikwidowany. Nowa placówka, Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu, powstała z połączenia dwóch oddziałów. Niestety brakuje lekarzy. Rodzice dzieci chorujących na nowotwory są zdezorientowani i nie wiedzą, gdzie ich dzieci będą leczone. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.
4: Słuchasz Moje Radio 24.

po 15 w Moje Radio 24 kontynuujemy Wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy do nas zadzwonić, nagrać te pozdrowienia i za chwilę pojawią się na naszej antenie. 22 602 0068.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepły i słoneczny dzień. W wielu regionach kraju temperatura sięga nawet ponad 20 stopni Celsjusza. Na północy, w centrum i na południu Polski wiatr jest umiarkowany, na zachodzie i wschodzie słaby. Opady są sporadyczne, głównie na wschodzie kraju. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w mojej Radio 24 jest właśnie taka.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło. W większości regionów termometry wskazują około 20 kilku stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju temperatura jest nieco niższa. Opady występują sporadycznie, głównie na południowym wschodzie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na przeciętnym poziomie. Wiatr wieje umiarkowanie.

Uwielbiam te nowe modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Targowisko do węzła Tarnów Centrum koszenie traw w pasie drogowym. W zależności od postępu prac zajęcie pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady naprzemiennie. Prace szybko postępujące. Na ekspresówce S7 od węzła Gdańsk Południe do obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta prace związane z budową drogi. Możliwe zwężenia na wszystkich łącznicach węzła. Prosimy o ostrożność. Na ekspresówce S10 od Szczecina Płoni do węzła Kobylanka budowa przewiązek pomiędzy jezdniami. Zajęte pasy lewe w obu kierunkach. Na autostradzie A4 od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławieca ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Kierunek Jędrzechowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz. Nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w kraju panuje ciepło, temperatury sięgają nawet ponad 20 stopni. Na północy i wschodzie jest chłodniej, a na południowym wschodzie najcieplej. Wiatr wieje umiarkowanie, a ciśnienie atmosferyczne waha się od 1012 do 1020 hektopaskali. W niektórych regionach możliwe są niewielkie opady deszczu.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim od węzła Korczowa do przejścia granicznego Korczowa remont nawierzchni. Zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe kierowane są na lewą jezdnię, gdzie ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach. Ograniczenie prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na ekspresówce S7 obwodnica metropolitalna Trójmiasta od węzła Żukowo do węzła Gdańsk południe prace związane z budową drogi, możliwe zwężenie jezdni na przemienne. Na ekspresówce S61 na odcinku Suwałki Budzisko nierówność na jezdni lewej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mazowsze w dwie minuty to małe miejsca i wielkie historie. Codziennie o 12.30 i o 22.30 zachęcam, włącz i odkryj coś nowego razem z Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.
1: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, w niektórych regionach nawet upalnie. Na północy i w centrum kraju temperatura sięga około 20 stopni Celsjusza. Na południu Polski jest nieco cieplej, z temperaturą około 23 stopni. Opady występują głównie na południowym wschodzie i w Suwałkach. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie. Wiatr wieje umiarkowanie, zazwyczaj o prędkości 7-9 metrów na sekundę.

Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe. Muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Południe kierunek Katowice, ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim, na odcinku od węzła Owczarnia, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S61 w województwie podlaskim, na odcinku Łomża, Ostrów Mazowiecka, uskok na całej szerokości jezdni, ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Dzisiaj piątek, tak więc jutro z pewnością pojawią się nowe odcinki Mazowsza w dwie minuty, a te miejscowości, które już odwiedziliśmy przed wami do 20:00, latamy nad mazowieckimi, osobliwymi i ciekawymi miastami i wsiami.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się 3 narody i 3 religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te 2 światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i

0: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest

0: do. Now you do.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku, a ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze?

0: jeśli by.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: cię tu. Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew Szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w
2: dwie minuty. Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

21 za nami, przed nami kolejna odsłona historii specjalnie dla Was wybranych piosenek. Zostańcie z Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli m.in. Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. W moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zootons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zootons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
1: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

Za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek. Twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa, za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.
3: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: szczerowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: FIFA może przesunąć godzinę rozpoczęcia meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata pomiędzy Meksykiem a Anglią na wcześniejszą porę. Powodem są obawy przed zakłóceniami pogodowymi, w tym ryzykiem gwałtownych opadów deszczu Kanti. W wyniku gwałtownego pożaru w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Katalonii 10 miejscowości zostało objętych kwarantanną. Ewakuowano 150 osób, w tym dzieci z letniego obozu. Z żywiołem walczy ponad 200 strażaków. W Skawinie policja prowadzi dochodzenie w sprawie makabrycznego odkrycia dwóch ciał pęto. Obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc jednym z naszych tropów jest rozszerzone samobójstwo, powiedziała Podinsk Pimpie. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Temperatury w Polsce wahają się od około 14 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 17 stopni na północy i w centrum kraju. W terałym kraju wiatr jest słaby lub umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1020 hektopaskali. Na niektórych obszarach, głównie na wschodzie, możemy spodziewać się opadów deszczu.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Twój głos, twoja muzyka.